si tak jako dospělej chlap, asi tak jako dospělej chlap, asi tak jako dospělej.